Płaczesz. Płaczesz jako prvý krát. Keď ticho skončí, zostaneš.

0: Zamiast do nocznego ticha. Szeptam se ma na miast do nocznego ticha. Szeptam se ma na miast do nocznego ticha.
1: Denně či občas zapni si proglas.

tańcem, z chlapcem, z krzywli, prasna schranka, mawnąć jej ruką, stara żena.

0: że mógł być tak blisko, że se w tobie stracim, jako bez provázku drak.
1: Devítka, Papírový draci a stejnojmenná píseň.